0: wis sinden ka ngerbu Prastiwi ngayo Jakarta ki jan wis ora ana tenan.
1: Ya ana sinden akeh ora ana.
0: Wis nek aku tak meneng wae mbane ngomong dipaido.
1: Asing dene akeh kok muni ra ana.
0: Nek cara kokap yo busa liem.